0: A ja znam azbuku.
1: Už poznalimy
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany, seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy,
4: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: C jak czyżyk,
4: Sza jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

A tu Kuściuk Intiwer, byłem też w Sanoku, gdzie mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie z klasej strony na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chuszy. No, jakiś uwodu trzeba było mati w chuszy na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat harazymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat harasymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji.

i twoi wołosia, rukamy chładyty. Chciłbym czuty zapach, szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Zaziem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

Ogryj mi duszu. Tancuje w polu biała zadujawa, srebrnym welonem wkrywa zelen lis. No niby gryje kaloryfer, a czomsy studeno, jak bis.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatwo ładowali. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatwo postawiony, mamy na kredencyjku tak na stojat. Tak na wyjdę, żeby nas pomyć mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nie ciasunku i nie, nie choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

0: Zaraj też, tacy chłopci, zaraj te, wesoło.
1: Zamilkł, nie zbudaja.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Perelet tyżnia portalu LMFM. Ponedilok, 26 lipca julia 2023 roku. Desia drogi u tomu popraszczale zmy Władyku Adama. Autor dopisu z historii Seweryan Kosowski. 24 lipca julia wypełniła się 10. rocznica śmierci archiepiskopa Adama Dubeca, pierwszego prawosławnego władyki onowlenoj po blisko 300-letniej pererwi historycznej permyszczskiej eparchii. Fakt tot, jak raz był wydymy w jego episkopskim 33-letnim służeniu. Za jego służenia na Lemkowyni powołał się anelem postawy tej eparchialnej struktury, ale sam osobom Władyka Adam przyczynił się do czyslennych remontów pamiątkowych lemkiwskich cerkwi i budowy nowych, przy tym, że powołał się przywernuty kult Preświatej Bohorodyci na Świat Ihor Jawir. Z pokolenia doświadczonych. Aleksander Dubec narodził się 14 sierpnia augusta 1926 roku w Florencji. W czas tot na Lemkowyni rozpoczynał się proces odrodzenia prawosławia. Seret tych, kto powertał do wiry predkił, byli florenczany. Mało to znaczenia i w późniejszym życiowym putew buduczoho Władyka Adama. W rydni chyrze Dubecji wo Florencji prawyli się pierwsze prawosławne bohosłużenia, a za klawselinę pobudowano czasowni. Znaczucze wlejania na jego formułania mał to dyszni prawosławnej duszpaster Florenki, otec Petro Taranowski. Gestapo w 1942 roku aresztowało widcia Aleksandra Dubeca, Wasyla, jaki zginął w niemieckim koncentracyjnym łagrze Auschwitz. W czasie wojny Adam Dubec postąpił do ukraińskiej uczytelskiej seminarii w Krenicy. Koniec wojny dla żyteli Lemkowyny był początkiem dalszych tragedii. Bilszenycz, 40 floryńskich familii, wyjechało do Radzieńskiego Sojuza, a Neodołcha w 1947 roku to też to ostale byli nasylno wyseleni w ramkach akcji Wisła. Rodyna Dubecji unaszła się w Michałowie na Nyżnim Szlesku. Toczno 7 lipca julia 1947 roku do Michałowa zjechali z po niemieckiej stacji w Lubinie 33 rodyny z Florenki. Tyżden przed Lemkami do Seła przybyło 21 rodyn z Chełmszczyny. Po pierwszych chwilach traumy florenczane zaczęły organizować się duchowo. Anet otec Stefan Bihun do weselienia niósł posłuchu w Florencji, odsłużył weczerniu w poniemieckiej chyży, w porachach kotroj naszła się druha z rodyn floryńskich Dubeciów. Jak wspominali rokami najstarsze parochiany, przeznaczyli one na cerkowne potrzeby dwa wielkie pokoi, a same z rodyną perenesli się do dwóch mężczych. Świaszczenek i episkop. W 1956 roku na zachodnich zemlach pomarła maty buduczoho Władyki Maryja. W tym samym roku 30-letni Aleksander Dubec wstąpił do warszawskiej prawosławnej duchownej seminarii. W 1964 roku zakończył studia na Chrystiańskiej Bohosłowskiej Akademii w Warszawie z zwaniem magistra bohosłowia. Wnet zaczęło się jego świaszczenicze służenia. W listopadzie, novembrze 1964 roku był wyświadczony na diakona, a 30 sierpnia, januara 1965 roku przyjął jerejską hierotonię z rąk metropolity warszawskiego i ciłej Polszczy Stefana. Takoj od razu był przeznaczony służyty na ridnych zemlach. Czas to odbył znaczuczym, kiedy na Lemkowynu powertali już pierwsze wyselenci. Pierwszą parochią motcia Aleksandra Dubeca była Wysoła, z doczerniu cerkwiu w Plichnarci. A Neodołcha stał parochą Kalnykowa przy Peremyszle. Od tamale już 40-letniego świaszczennika przyznaczono służyty do Sanoka, z którym, jak się pak wkazało, złuczył swoje życie na dalszych 50 roku. 18 sierpnia januara w 1983 roku metropolita Wasylej postrych odcia Aleksandra Dubeca w monaszestwo z imieniem Adam. Następnego dnia na Świato Jordanu był wozwedeny w archimandrytu. Historycznym momentem był 30 sierpnia januara 1983 roku, kiedy Jeromonach Adam był hierotonizowany wojepiskopa, ostający wikarnym władyką warszawskiej eparchii, tołdy jak episkop lubliński. O 8 miesiącu z dniem 29 wersnia septembra 1983 roku Władyka Adam był przyznaczony na katedru reaktywowanej po takoj 300 rokach prawosławnej peremyszskiej eparchii, nazwanej jak peremyszsko-nowosandecka. Ingres odbył się 30 żołtnia oktobra w Cerkwi Świętej Trójcy w Sanoku. Spadkowina dla buduczych pokoleń. Roky episkopskiego służenia na historycznej katedrze permyszskich episkopiów były znaczucze dla odrodzenia nelem schidniego chrześcijaństwa na tych zemlach, ale też dowele do rozwytku nacjonalnej kultury, co mało znaczenia, protoż to władykom eparchii, obnymajuczej Lemkowynu, był syn toj zemli. Jego staraniom poklikano do życia nowe parafii i pobudowano nowe cerkwy maryńczyma w Gorlyciach, Krynicy, Riaszowi, Regietowi, Bilanci, cy pereneseno światyniu do Rozdzila.
warta wspomnienia, że zawdzięki władzy Adamowi w 1985 roku wyświadczono w Zendranowi pierwszej po drugiej światowej wojnie prawosławny chram na Lemkołyni. Powiało się też odbudowaty kapliczu w Tylawi, na miejscu, gdzie kolesy stojała prawosławna cerkoł, jak też odbudowano na nowo komanecką cerkoł, jaka zhoriła w 2006 roku. Archiepiskop Adam poklikał też Murski prawosławny monaster pokrowy Preświatej Bohorodyci Hłysowi, osaredok prawosławnej kultury Elpis w Gorlicach, czy prawosławny osaredok miłosierdzia Eleos w Gadyszowi. Zapoczatkował upeczatania wydawnictw w reaktywowaniu jeparchii, cerkownego kalendaria i czasopisu Antyfon. Za jego błogosławieniem osnowany był młodzieżny jeparchialny chor Irmos. Jedną z najważniejszych podii było przyczeslenie w 1994 roku do Lyku Świętych świątynnego uczennika Maksyma Sandowicza. Była to nie tylko pierwsza kanonizacja w historii Lemkowyny, ale i pierwsza w ramach polskiej autokefalnej prawosławnej cerkwy. W 2007 roku moszczy świętego torzestwenno pereneseno z Ordyni do cerkwy Świętej Trojcy w Gorlicach. Władyka Adam velomiścia poświadczał zberichaniu historii i lokalnych tradycji. Po jeparchii przypominano 1000 litia kreszczenia Rusy, 2000 litia narodzenia Gospoda Jezusa Chrysta, czy nastupających ricznic tragedii Talerhofu i akcji Wisła. Zawdiaka jego podpory onowleno tradycję bohosłużenia na świat i hory Jawir. Jest też bezsumniwne, że historyczna kaplicia była wratowana i modernizowana za sprawą prawosławnej cerkwy i jej wiernych. W 1997 roku odbyło się prosowlinia sanockiej czudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci. Przypominał znaczenia wczenia buduczych pokoleń rydnego języka, cytowania. Rydna besida to osnowa, na jakiej zrasta duchowo i kulturowo każdy naród, a osobliwo w każdego narodu, aż to żyje bez drżawności rozsijanej między innymi narodami. Rydna besida, wira i jego kultura je tym faktorom, co dozwala diemu zbereczy swoją dostomenność. Kole wtratysz rydnu besidu, to naśladkom toho je zatraczenia narodu, rydnej wiry i kultury. Proto każdy naród zbericha rydnu besidu jak swoją wielką światist. Bez rydnej besidy nic narodu, win znika razem z zatraczeniem besidu. Toto potichać za sobą i wtratu rydnej kultury i często rydnego obrzędu. Protoż to besida to serce narodu, nit besidy, nit narodu. Cytuania za zwernenia do wiernych braci i sester, a osobliwo do młodzi Peremyśko Nowosanczywskiej Jeparchii, niechaj bude wola Twoja Gospody, duchowy zapowiedź archiepiskopa Peremyśkoho i Nowosanczywskiego Adama, Lublin, Sanok 2021, wydawnictwo Towarzystwo Ukraińskie, w oryginali po ukraińskie. W dalszym posłaniu władyka Adam przypominał, że świątynno służyteli powinny zwracać się do wiernych ich rytną besidą. Dalsze cytowania. Duchoweństwo stoi najbliżej do duszy narodu i lepsze je jednomu dostosować się do gromady, niż na oborot, przy czym wse z poszaną trzeba odnosić się do zbereżenia tradycji i rytnej ludziom besidy. Świaszczennik, kto besiduje z wiernyma, nie rytną im besidą, nie paster im, a najmyta. Dneske hidni naszych dity nie wczycia w szkołach rydnego języka, to nasza tragedia. Proto najświaszczennike, które żełają do dobra swojej cerkwy, zadbają, żeby wszystkie dity kończe nawczali się na nauci zakonu Bożego, by siduaty i czytaty rydnym językom. Pisał w posłaniu cerkwa i rydna mowa. W czas służenia na sanockiej katedrii władyka Adam podtrzymywał nacjonalną kulturną działalność. Od początku pierwszych lemkiwskich watr, 1983 rok, był ich przychylnikiem i brał w nich uczest. Podporył funkcjonowania pierwszego lemkiwskiego radia LMFM. Za jego błogosławieniem radio nagrywało wszelijakie cerkowne świata ta podii. Na Rizdwo w 2015 roku składał specjalne żołania dla słuchaczy. W jednym z interwiu zaochoczał słuchaty rydne słowo, które sztoden moszczuty w efiri lemkiwskiego języka. Odczuwał, osobliwo jak doświadczony weseliniom, związek z tym, jak mne powęło się wernuty na rydną zemlu. Proto też władyka przychodził z pasterskim służeniom do wiernych na czużeni. Ważną podiją w historii parochii Fatoho Michała Archangela w Michałowi były upamiętnienia 50. rocznicy akcji Wisła i za jedno rocznicę organizacji religijnego życia weselenych. Do wiernych przybyli archiepiskop Jeremija, tołdyszni władyka wrocławsko-szczeciński, na obszary jeparchii nachodycia Michaliwska parochia, ta jak raz archiepiskop Adam. Symboliczne było, że władyka Adam, jak urodzenec Florynki, po 50 rokach przyszedł go swoim dawnym sąsiadom jak archipaster. Pierwszej władyka odrodzonej peremyszsko-nowosandyckiej eparchii Hmer 24 lipca Julia 2016 roku w Sanoku. 27 lipca Julia pod wedieniem metropolity Sawy odbyły się zaupokijne bohosłużenia, po czym tiło władyka Adama było perewezene do Krynici, gdzie spoczął pod miejscową cerkwią św. Władimira Wielkiego, takoj paru kilometrów od rydnej Florynki.
W den 10. rocznicy śmierci 24 lipca Julia 2026 roku w Krynickim chramie molitowno przypomnieli życie Władyka Adama. Bohosłużenia oczelował następca na katedrii archiepiskop Paisyj Władyka Peremyszsko-Gorlicki. Wieczna ja pamięć, Władyko. Witam rok 28 lipca Julia 2026 roku. Rusyny z Madiarska u Wojwodini. Autor wisty Petro Medwid. Перед последній тиждень юла 2026 року численна група русинів з Мадярська навштівила Войводину, щоб посмотрити край, де живуть русини у Сербії, і розвивати співпрацю. Інформував о тим професор Михайло Фейса, председа організації «Руська матка» і член Світової ради русинів за Сербію. В делегації з Мадярська, окрім чого, були Віктор Крамаренко, говорча русинів у парламенті Мадярська, Віктор Гіріц, председа Вседержавного русинського самосправування, а й професор Михайло Капрал, dyrektor Rusyńskiego Naucznego Instytutu imienia Antonija Hodynkę w Budapeszcie. Jak informował Michał Fejsa, Rusyny i z Madiarska posmotryli sobie wece miejsc, gdzie żyją Rusyny, a tak samo byli i w stolici Wojwodyny, Nowym Sadzie, gdzie nawściwili Filozoficzną Fakultę Uniwersytetu w Nowym Sadzie, a tak samo Instytut Pro Kulturu Wojwodyńskich Rusyniu. W slawistycznym seminarii Filozoficznej Fakulty gościu przywitała bibliotekarka Nada Usanowicz Aszania, jaka przyrychtowała knyżkę, w których pisze się o madziarsko-rusyńskich naukowych kontaktach, i Michał Kapral do biblioteki podarował swoją publikację Karpatorusyńskie poselenia. Na stricze w biblioteci naprawlene były i nowe plany współpracy, na przykład o rychtowaniu knyhy o rusyńskich przyzwyskach, które są powiązane z obłościami w madziarsku. W Instytucie Pro Kulturu Wojwodyńskich Rusyniów dyskusja, jaką moderował Michał Fejsa, była zamierzana na nowego przedstawiciela Rusyniów w madziarskim parlamencie, Wiktora Kramarenka, który besiedował o obstawynach Rusyniów w madziarsku, kodyfikacji ich warianta rusyńskiego języka i buduczności Rusyniów u tej derżawi. Na dyskusji brała uczest i Helena Mediaszy, która podarowała gościom da kilka publikacji, jakie wydał Instytut Pro Rusyński Język, Literaturu i Kulturu. Skansen w bardejowskich kupelach po obnowie przywitał nawściwnikiu, autor wisty Petro Medwid. Muzej Narodnej Architektury w bardejowskich kupelach zakończył wielką rekonstrukcję historycznych obiektów za majże 1,9 miliona euro. Jak informowała Dasza Jeleniowa, hovorkynia Prešivského samosprawnego kraju, który jest zriadowatelem toho najstarszego na Słowakii skansenu, rekonstrukcja była realizowana w ramach czeresranycznej współpracy. Rekonstrukcja przyniosła rewitalizację 20 obiektów, wkluczno drewnianych chramiów, dzwonic cychysz nabywania. Obnowlenny areał odkrył Szaryżski Muzej w Bardejowie Proludej podczas Staradycznego Remeselnego Dnia w niedzielę 26 jula 2026 roku. Miejsce tej historii zachowała się w najautentyczniejszej podobie. Skansen przeszedł wielką obnową w ramach czeresranycznego projektu Interreg Poszta Słowakia 2021-2027. Projekt pod nazwą Muzej Mi Czasoprostor realizowała żupna instytucja w jednej z partnerskim muzeum remeseł w polskim Korośni i z ciłkowym rozrachunkom 3,9 miliona euro. Na słowackim boci przedstawuje inwestycja majże 2 miliony euro, w ramach czego najwyznaczniejszy czas przedstawowali finanse z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku. Finansowania było tak samo i z Dyrżawnego Rozrachunku, a rozrachunku PSK. Cytuania. Skansen w bardejowskich kupelach jest miejscem, gdzie historia naszego kraju zachowała się w tej najautentyczniejszej podobie. Obnowa toho wyjątkowego areału to inwestycja do kulturnej dziedzictwa, którą chcemy chronić i przekazać dalszym generacjom. Powił preceda PSK Milan Majerski. Praszywskiego żupana tiszy, że muzej maje teper lepsze obstawiny pro aktywności muzeja, lepsze usłowia pro nawszczywników domaśnich i zagranicznych, co podla niego pomoże ku większej atraktywności regionu i ciłoho kraju. Obnowyło się 20 obiektiv. Projekt był zamierzany na stawebno-techniczną obnowę obiektiv skansenu, w ramkach toho wymienili się szyndlowe strichy, rekonstruowali się krokwi, robili i dalsze roboty, które pomogły ku ochronie cinnych historycznych obiektiv. Rewitalizacją przeszło do jedna 20 obiektiv. Obnowlene były i dwa derywane chramy, sim chyż nabywania, dwie gospodarskie budowy, sypanci, dzwonyci, kowalska szmyknia, suszarnia owocyny i dalsze obiekty. Rekonstrukcją przeszło i hoblarski warsztat, w którym wyniknął nowy wystawno-edukaczno-prezentaczny prostor, gdzie można organizować podii, oświetlenie aktywności i to cały rik. Najstarszy na Słowakii. Skansen w bardejowskich kupelach należy do najwyznaczniejszy muzei w przyrodzie na Słowakii i je najstarszy. Wyniknął w 1965 roku i ochrania unikatne przykłady narodnego budowania słowackiego i rusyńskiego naselenia sewerowychodu Słowakii.
Na приблизно 1,6 hektarowi terytorii je koło 30 obiektów przeważno z 19. i 20. stolicia, które prezentują budowania słowackiego i rusyńskiego naselenia w regionie Szarysza i Severnego Zemplina. Dominantą jest drewniany chram Świętego Mykołaja z 1766 roku, który do skansenu przenieśli z rusyńskiego sela Zboj. 46. Lemkiewska łatra na Czużyni. Pizryjte na tegoryczny program. Autor wisty Severian Kosowski. Bliżyć się 46. Lemkiewska łatra na Czużyni, organizowana przez Stowarzyszenia Lemkiew. Zachoryt w dniach 31 lipca julia, 2 sierpnia augusta 2023 roku Michałowi. Budemy oczywiedno hyn i my, radio i portal medialnej grupy LMFM. Przed samą łatrą zapoznajcie się z detalnym programem. Organizatory proponują denelem sceniczne wystąpienia, ale też bohate w dyskusji szatro besit, dodatkowe atrakcje, sportowe zmachania, lemczatka, zonu atrakcji dla najmłodszych, aż i swatania, randkułania. Drobny cały program publikujemy w dopisie. Sereda, 29 lipca julia 2023 roku. Okruchy jubilej Wiry Giric, pierwszej przedstawitelki Rusyni w parlamencie Madziarska. Autor wisty Petro Medwid. 29 jula świadkuje krasnej okruchy jubilej, 80 roku, Wira Giric. To ta rodaczka z Użhoroda dołhy roky kreowała rusyński ruch w Madziarsku. W jej osobie kapczat się rol polityka, pedagoga i obszestwenno-kulturnego diatela. Narodziła się Wira Giric 29 jula 1946 roku w Użhorodii do rodziny rusyńskiej inteligencji. Studiowała filologię na Użhorodzkiej Dyrżawni Uniwersytety. Oddała się za dalszą wyznaczną osobność Rusyniu, malaria Anatazyja Fedyncia, i z którym pereselili się na kinciu 1980 roku do Madiarska. Po politycznych zminach 1989 roku zauczyła się Wira Giric do wozrodnego ruchu Rusyni u Madziarsku. Była jednym z osnowateli obszczestwa rusyńskiej inteligencji imienia Antonia Chodynki. W rokach 2002 aż 2004 i pak w rokach 2010 aż 2014 była na posadzie przedsiedatelki wsedarżawnego rusyńskiego samosprawowania. Tak samo w rokach 2006 aż 2010 była deputatą i w rokach 2010 aż 2014 przedsiedatelką azowdowskiego rusyńskiego nacjonalnego samosprawowania. W 2014 roku narodnosty mężczyzny w Madziarsku pierwszy raz w ramkach parlamentnych woleb mogli wybierać sobie i swojego przedstawiciela do parlamentu Madziarska. To te wolby wygrała Wira Giric i była pierwszą choworkynią Rusyniu w madziarskim parlamencie. Swój mandat pak obhajiła i w rokach 2018 a 2022. W niedawnych wolbach że nie kandydowała, mając za sobą trzy funkczne periody. Wira Giric swój ślid leżyła i w kulturnym żywocie Rusyniu Madziarska. U 2009 roku w malarskim atelierii Atanaza Fedyncia stworzyła się galeria Rutenia, która mnohe roky swoją diadelnością prezentowała rusyńskie malarstwo i kolekcję Atanaza Fedyncia. Od 2015 do 2016 roku była głównym redaktorem informacyjnego czasopisu Rusyniu Madziarska Rusyński Świt, Rusyń Wilak. Nie trzeba zabyty Ani na to, że je autorką uczebnika pod nazwą Rusyńska konwersacja. Tak samo trzeba wspomnieć, że w 2006 roku była inicjatorką toho, że wynikła Rusyńska Biblioteka i Muzei, które swoje obejścia naszli w budowie wsedarżawnego rusyńskiego samosprawowania w Budapeszcie. Pod wedzeniem Wiry Giric poczali Rusyny proces budowania własnych kulturnych instytucji, kodyfikacji rusyńskiego języka, wydawania rusyńskich uczebników, słowariów i innych knyż. Przypomnijmy, że proces kodyfikacji rusyńskiego języka w Madziarsku był zawieszony świątecznym wyhołoszeniem w Budapeszcie 11 novembra 2023 roku. Głównym kodyfikatorem był profesor Michał Kapral i dokument o świątecznym wyhołoszeniu podpisował w jedno i z Wirą Giric, w tym czasie przedstawicielką Rusyniu w parlamencie i Wiktorem Kramarenką, tołdyżnim predsedom wsedarżawnego rusyńskiego samosprawowania, dnes przedstawicielom Rusyniu w parlamencie. Wira Giric u 2006 roku była nagrodzona za wyznaczne dosiahnenia u sfery rusyńskiej kultury, tradycji, materyńskiego języka i grekokatolickiego wieroispowiadania premią imienia Antonia Chodynki. Już jak przedstawicielka Rusyniów w parlamencie Madziarska była inicjatorem, organizatorem i pokrowitelem kulturnego gala programu, jaki sztorik odbywać się w kasztelu Stefania w Budapeszcie pod nazwą Szedewry rusyńskiego umilstwa. Tak samo była jak przedstawicielka Rusyniów w parlamencie pokrowitelką mnohych kulturno-obszczesnych podii i świadkułań, które rusyńska komunita w Madziarsku sztorik organizuje. Pani Wiro, życzymy jeszcze mnoho Bożej błahodaty i zdrowia na mnohaja i błahaja lita. Animacja Lemkini wskazana na prestiżnym międzynarodowym festiwale w Polsce.
Poznajte Joannę Fuczko. Autor besidy Natalia Małecka-Nowak. Animacja Echa o wtrati i pamiaty, inspirowana nasylnym weselinom Lemki z 1948 roku, naszła się seret najlepszych animacji w Polsce i wkazana była w hołownym konkursie polskich animowanych filmów podczas prestiżnego Międzynarodowego Festiwalu Animowanych Filmów Animator, który odbył się w pierwszej połowie lipca julia 2023 roku w Poznaniu. Autorką animacji jest Joanna Fuczko. Lemkiuska interdyscyplinarna artystka z Zielonej Góry. Joanna Fuczko, urodzona w 1993 roku, zajmuje się grafiką, wideo, ilustracją ta animowanym filmom Meszka i tworzy w Zielonej Górze. Była uczestniczką indywidualnych i grupowych wystaw w Polsce, m.in. w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu i za granicą, w Niemczech na Tajwanie. Temy kulturnej dostępności, wertania do koreniu i tradycji traktuje jak punkt wychodu do roboty w współczesnych mediach, takich jak animowany film, wideo i ilustracja. Od 2018 roku współosnowatelka i członkinia ansamblu Prababa, który bere ze słowiańskiej muzycznej tradycji w współczesnych folkowych aranżacjach. Film Echa zakwalifikował się też do czerwowego konkursu. Będzie prezentowany podczas Zagalnopolskiego Festiwalu Niezależnych Filmów w Nowej Soli, Solanin Film Festival, jaki odbudzie się w dniach od 18 do 23 sierpnia augusta 2026 roku. Gratulujemy. Natalia Małecka-Nowak. Zacznijmy od osnął, bo pewno dla wielu naszych czytateliów będzie to pierwsza stricza z twoją twórczością. Od kale pochodzisz i jak to się stało, że jak raz grafika i animacja? Joanna Fuczko. Wychowałam się na Nyżnym Szlesku w okolicy Lubina, miejscowości Szklary Górne. Wyjechałam studiować do Zielonej Góry, tam pracuję i wedu pracowniu osnął projektowej grafiki ta predmety związane z animacją na artystycznym wydziale Zielonogórskiego Uniwersytetu. Wse najbardziej naturalnym dla nie było poruszać się między różnymi obszarami sztuki. Grafika dozwala mi dumać obrazom, symbolom i znakom, a animacja pozwala uczyć weloseretki, obraz, ruch, zwuk i różne plastyczne techniki. To medium odkryte na eksperyment i budowania narracji, co jest mi osobliwo bliskie z ohladu na moją interdyscyplinarną praktykę. Nie zaczynam od wyboru techniki, ale wychodzę od potrzeby opowiedzenia temy i toho, żeby najty dla niej odpowiednią formę. Mieszkasz i robisz w Zielonej Górze, wczysz na uniwersytecie. To dost daleko od Lemkowyny. Czy taka geograficzna odległość zmienia też to w sposób, w jaki dumasz o lemkiuskosty, lechsze czy tiachsze z dystansu? Joanna Fuczko. W Zielonej Górze mieszkam od 14 roku. Czuję, że to miejsce, które mogę nazwać domem. Nawiązałam heł welorelacji, heł prochodzę moje życia. Paradoksalny dystans od Lemkowyny pomich mi pizrity na swojej koreni z większą uważnością. Nie próbuję odtworzyć świt, trochę sama nie znam. Bardziej interesuje mnie to, w jaki sposób to ta historia dalej dzieje w czerwowych pokoleniach i jak wlejać na poczucia dostomenności. W twojej rodyni lemkiuskist jest tym, co jawni funguje, czy raczej czymś, co musiłaś sama odkrywać i wyciągnąć od dorosłych? Joanna Fuczko. Z moimi najbliższymi wszyscy znali od kale sud nasze didowe. W mojej rodzinnej chyży besidowaliśmy po polsku, ale w chyżach didiu, na rodzinnych torzestwach, osobliwo na wesilach, jawlał się lemkiuski język. Nie była to jednak szeroko omawlana sprawa. Pamiętam też, że rodzice raczej nie namawlali nas do afiszowania się drobnyciami naszego pochodzenia, na przykład w szkoli. Dnes znam, że próbowali nas ochronyty przed negatywnym doświadczeniem i niezrozumieniem, które same przeżyli. Już jak dorosła osoba, starała im się doznać wece o życiu Lemki uperet wyseliniamy. Czytała im Reinfusa, poznała im twórczość Nikefora, hladałam w dostępnych terenowych nahraniach i dokumentach. Do odkrycia ostało jednak, co to ta dostomenność znaczy dla mnie jak człowieka, żeny i artystki. I mam poczucia, że toto widania furt jest otworene. Właściwie wykrzyna mojej twórczości jest probą hladania czerwowych odpowiedzi. Kole pierwszy raz podumała jest, że lemkiuskie koreni to nylem prywatna rodzinna sprawa, ale też tema, którą chcesz perenesty do swojej sztuki. Joanna Fuczko. To nie był jeden konkretny moment, raczej długi proces. Z czasem zrozumiała jem, że nie dają zwidań wykluczni o lemkiusku dostomennist o swoją historię. To są zwidania o pamięć, spadkowynu i o to, co z minułosty ostaje w nas, a żytołdy, kole nie wse znamy to nazwaty. Pewnie bardzo ważnym momentem była śmierć mojej baby.
to, gdy dotarło do nie, że bezpowrotno straciła jem możliwość dawać ważność widania. Poczuła jem też, że było przerwane jakieś bardzo osobiste pouczenia z lemkiuską kulturą, takie, które trochę nie da się już odbudować w takiej samej formie. Dumam, że to, gdy temat dostomenności, że coraz bardziej wydymo zaczęła się ja w laty w moich robotach. Nie interesuje mnie jednak to, żeby ilustrować historię, czy wierno odtwarzać tradycję. O wiele bardziej interesuje mnie to, co dzieje się medze pamięciu o tym, co teper, medze językami, kulturami i doświadczeniami. Staram się budować swoją opowieść, dawać nowe znaczenia rytuałom, ryczom i wspominam, które otrzymałam w spadkowyni. Kiedy moje roboty poruszają inczych, to pewno jak raz za to, że wychodzą z czegoś, co jest bardzo osobiste, ale też leszają prostir, żeby każdy mógł najtywnych swoją historię. Zanimasz się ilustracją, animacją, warsztatową grafiką, też muzyką. Czy to równoriadne języki, czy jest jeden, w którym czujesz się najbardziej w sobie? Joanna Fuczko. Poruszania się między różnymi dyscyplinami daje mi wiele swobody. Najczęściej hladam toho medium, które możliwie najlepsze daje mi opisać to, co w danym momencie staram się zimaty. Nie zaczynam od zwidania, jak chcę pracować, ale od toho, co chcę przekazać. Każdy ze sposobów jedlania naturalnej swój, kiedy wynika z autentycznej, szczerej potrzeby wysłowienia określonego doświadczenia czy emocji. Za to nie czuję, że muszę wybrać czy ograniczać się do jednej dyscypliny. Każda nowa technika otwiera przede mną inny sposób dumania i pozwala dostarczyć w tej samej temi sztosy, co skorsze jem nie widziła. Lublu ten moment, kole forma nie jest z hory riszena, ale rody cię równoległo z procesem odkrywania. Czy trafiło się ty, że jakiś konkretny przedmiot, znymka albo wspomnienie z dzieciństwa uruchomili potrzebę, żeby zrobić sztosy na to tu temu, sztosy, co może by było nazwane początkowym punktem? Joanna Fuczko. Tak, pierwszą robotą, która odnosiła się do moich lemkiuskich koreny, był med baby. Niewielki przedmiot zrealizowany jeszcze podczas studii. Składał się ze słoika medu, który był wkryty chustą mojej baby. Słoik pomieszczony był na surowym, drewnianym cokoli z małym krestyką pomieszczonym na wkrywci. Towarzyszyło mu nagrania kolady, którą śpiewała ją po lemkiuskie. Inspiracją był rzest, który robiła moja baba fotyja podczas świat. Kreśliła medom znak kresta na czołach domownych kił i żałała im tym dostatku i słodkoho życia. Welorokił była jem przekonana, że taki zwyk praktykuje się w każdej polskiej chyży. Podobnie dumałam o myciu gamby w łodzi Chmyjnycy, w której nachodzili się drobne groszy. Aż od mamy jem się doznała, że to ta tradycja ma jelemkiłskie koreni. Bars poruszył mnie to drzest prostej, a jedno bars czutliwej, w którym nachodziło się wielo starania o druhoho człowieka. Zaczęła jem dumatę o tym, jak o czymś wece, niżlem światocznym zwyku. Stał się dla nie symbolem pamiaty, opiky i peredawania czegosy dale. Podumałam, że może to drzest perenesty do swojej roboty, perenesty tradycyju, a raczej pamiat o niej w obszar sztuki, nadaty mu nową formę. Wtedy jeszcze nie znałam, że motyw medu ostanie ze mną na wieloroki. W czerchowych realizacjach wertała ją do neho, odkrywałam nowe znaczenia. Kiedy małabyś w paru reczyniach pojasnić komusy z zony, czym je dla tebe byty lemkynią, ale bez sichania po definicji z podrucznika, jak byś to uniała? Joanna Fuczko. Słownikowa definicja pewno by brała do uwagi doświadczenia wyselenia, określeno terytoryju, język, kulturu czy religii. W moim doświadczeniu nie mogę się bezpośrednio identyfikować z tymi wszystkimi elementami. Wrodyła im się po akcji Wisła. Moja rodzina pochodziła z Lemkowyny, Merzyńczyma z oseł Czerna, Berest i Bogusza, ale ja wrodyła się już poza tym regionem. Rozumiem lemkiuski język, znam welopiseń, ale nie chosnuję języka na sztoden. Czuję jednak, że to ta historia jest częścią mojej dostomenności, mimo że należy już kus do inczej realności. Jak raz w tej niejednoznaczności bytia w pozycji pomecze, zrodyła się potrzeba badania swojej dostomenności potomkyni lemkiu jak jawyska, która się furt zmienia, to dryfuje mydze tym, co było, a tym, co jest. Czochosy nikoli skorsze neokreślenoho raz na wse. Sztuka daje mi jak raz możliwość łagidnej eksploracji toho stanu. Wielu naszych czytateli znat lemkowynu od wrodzenia, besiduje po lemkiuskie na sztoden, ty opisujesz swoją relację z językiem jak sztosy, to jest daku zbarże porizane, odtwariane z pamiaty. Cy czujesz się czerez to da jak wykluczena, niepełna, cy może iszczy da jak inakrze. Joanna Fuczko.
Z jednej strony rozumiem i pamiętam Velosfiu, znam śpiwankę i rozpoznaję zwłoczenia języka. Z drugiej znam, że nie chosnuję ho nasz toden i nie mam doświadczenia osób, które wychowywali się w sredowisku, gdzie był prysutny każdego dnia. Nie odbieram toho jednak jak czohosy, czego małabym się hańbyty. To prosto moje doświadczenia. Jak raz za to w moich robotach, często pojawiają się pojedne słowa, fragmenty, kawałki pisań czy fonetyczny zapis. Nie potrzebuję udawać, że znam język, ale wkazuję pamięć o nim. Dumam, że pamięć też może być formą prysutności, aż i kolej jest pełna. Sam język jest dla niej bardzo ciekawą i inspirującą temą. Zachopluje nią jego płynność, różnorodność i to, w jaki sposób buduje przywiązania i tworzy małe wspólnoty. Na przykład lemkowiny bardzo dobrze widno, jak dzieje ten proces, aż i miejscowości, które są oddalone od siebie o paru lem kilometrów, mogą się językowo różnić. Jedni będą czuty silniejsze wlejania polskiego języka, a inni słowackiego czy madziarskiego. W efekcie to te same rzeczy, te zjawiska mają różne nazwy, zależne od tego, z którego są cała. Język ostaje żywym, ewoluującym tworem, który jest odkryty na wlejania i pronykania. Podobne zjawiska obserwują w piśniach, które występują w różnych wariantach i mieszają się między sołami, regionami, czy aż i kulturami. To dla niej dokaz na to, że hranyci nie wse są dwedemy i postyjny, a w konsekwencji pronykania rodzia się krasne i wartisne riczy, aż i koletia

składać się z wieloch werstw, że to czasem się dopełniują, czasem ostają w napiaciu. Lemkilskie korenie są jedną z tych najważniejszych. Nie są tylko historią, ale też krasną, żywą kulturą, która ostaje dla nią niewyczerpanym drzewem inspiracji. Mam świadomość, że inni mogą postrzegać tę historię czysto inaczej. Dumam, że to naturalne. Nie jest jednego własnego sposobu doświadczania swojej dostamenności. Spółtworzy ansambl Prababa, który hrad też piśni spoza lemkiuskiego kruchu, bałkańskie, ukraińskie, łotyszskie, że to z tych innych tradycji wydyt się bliskie tomu, że to znasz schyży. Joanna Fuczko. Dumam, że wszystkie tradycyjne piśni mają w sobie spilny element, choć się różnią językom, melodią i miścią pochodzenia, to wyrastają z podobnych ludzkich doświadczeń, lubowy, tuchy, roboty, straty czy radosty. Pewno za to tak nie poruszają, bo są szczery. Opowiadają o życiu, które przeżywane jest blisko natury i drugiego człowieka, o uniwersalnych sprawach, które mimo czasu ostają aktualne. Dumam też, że moje zachopienia tradycyjną muzyką mają swoje drzewo w pierwszych wspomnieniach lemkiuskich melodii, jakie poczułam doma. Podobnie jak w innych obszarach mojej twórczości, nie próbuję rekonstruować, a nie odtwarzać. Interesuje mnie raczej twórczy dialog z tradycją, budować sztosy nowe na jej fundamenty, dopełniać to o swoją wrażliwość, współczesny zwuk i osobistą interpretację. Co chciałabyś, żeby ktoś, kto pierwszy raz wzrit twojej roboty, zapamiętał nie o technicznych wystawach, ale o tobie. Joanna Fuczko. Chciałabym, żeby wzrił przede wszystkim człowieka, który przez sztuku próbuje lepsze zrozumieć siebie i świat. Nie tworzył za to, żeby dawać odpowiedzi, ale żeby dawać widania, opamiat, dostomennist, przynależnist i to, co ostaje z historii w następnych pokoleniach. Kiedy moje roboty spryczynia, że ktoś się na chwilku zatrzymać nad swoją historią, przypomnę sobie rodzinnej historii albo dać widania o to, co sam nosić w pamięci, budu mała poczucia, że zadziało się sztosy ważne. Dziękuję. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę tego wersza bajka, czy to bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamkami jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumie. Ale od kto do potem wersy, kiedy ja go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stezeczką, serec swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na horboczku, o tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku. Spokojno, tychiczko budeme soj żyty od czerwiu chrobakiu, rydny lis choronyty. Dwigaj się, chyżku, mirjaj inżynieriu, żeby się nie schozło, murianczysko. Bolad mian ruczkę, bolad mian nożkę, cały dzień chodyłam aż pi tam tu sosnu. Za to serce moje od radosty mlije, bo już na werszeczku wieńczyk zelenije. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, braczyku, lisa szum nese son, pora odpoczynku. Chru, chru, dyka swynia, chru, chru, idę z ryłą, ciłu mordu, aż po ucha szturiła. Ratyciamy mołotyła, wikłach z lisno tyrmosyła, ciłym lisom, ciłym świtom obnosyła. Hej, hej, sestryczko, hoj, hoj, braczyku, sama nie dwinu to tu igło. A tu, na horboczku, a tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku.

Dobry wieczór, witam w piatniciu na słuchowisku. W tamtym tygodniu zakończyliśmy nowelu Petra Polańskiego Niepokorenej, a od tej piatnici zapraszam zas na Polańskiego. Czom zas? Polańskiego czytała ją na studiach, ale teper, kiedy czytam go dla was, odkrywam go jakby na nowo i zachopluję się nim. Za to riszyła jem perejty prez Njoho Ciłoho, prez jego noweli. A następna nowela, jaką wam zaprezentuję, to Lisny Kobold. Zapraszam. Kto choćby lem raz poichał prez bezkoneczne, monotonne podila, czudnie wryje się ono w jego pamiat. Na moczarach rozłożyła się tiaszka ołowiana mraka, ln bezdonna, neprochodyma pit sytyjową głuboka toń, ny to wodnej zalył, ny to susz zemelna, ale uchynajucza się odwiczna miszanyna, w kotrej klpiat triasawyczy stychii. Noha człowieka tam nie stanuła, lem moczarny zmyj pobliskują łuskamy pomedze sytowoją, a w dale sywije szyja czapli i żurawla, abo bilije kryło podolskoho lewitana, bocana. I pit świdomi dumasz, szto narit w swoich legendach prawdu peredaje. W tych ołowianych, rozstelenych nad moczarami mrakach bankietuje piekielna zwołocz, hełmisce dla hulania i bakchanalii pidzemnych sył. To ty ostatni, neczyste syły, stworzyły do tej cili moczary. Człowiek ne stupy deł, a sytowia chowat dołchy, czorne figurki. W litne południe seło tiaszko dychat spekom. Duszne podilskie słońce w południe spokojne, ale proto zdradliwe, zdaje się, że swoim pekuszczym spokojom prysyluje piszczanu zemlu triskaty. Ale nycz ne zakrypluje się w pamiaty tak jak podolski wieczer. Z nyskich kurnych chysz pletenych lipianok rozchodzi się po seli sołomianej dym. Zapach spalonej sołomy i anyżu daje sełam halickoho podila osobliwy charakter. Taki jeden wieczór tym bilsze się nam zapamiatał, że pouczany był z opowiadanią naszego towarzysza likaria. Płynuliśmy Dnistrą, ale nie na czołnach po czasty riky, nad którą nit ny seł, ny jakich buć osad, lem sytowia, a na berechach piskę. Łodką hynsia nie dostanę. Maliśmy perebyty jeszcze jedny kawalec drogi do asesora, który przyklikował nas na wesila diłk. Treba nam było jeszcze niemało touczy się po triasawycznych drogach, jakich rozkoszy ne hotiliśmy już bilsze znaty. Takim sposobem wszystko schodyliśmy się na to, żeby lyszyty put i siste na tratwu, jaką sme naszli nad jednym zalewą Dnistra. Tam zatrzymali się pełni podilaky, sprawlając poryci dereło. Szyryna Dnistra w miejsce, gdzie padała do niego bystrycia, była już znaczucza. Fali pomały się rozchodyły. Porochy heł nebystry, lem misiacmy wkazuje się fala, ciłkom nerozwyta iszcze, jakby zaczatok burnoho zrywu.
i lehko ona pestet prybereżne sytowia i trawiany listysty huszczawyny, po jakich wtikali na swoich wysokich cynobrowo-czerwonych nohach pasiasty jak pantery czajki z łyskuczyma żelizno-zelenyma kryłami i z dołhyma żółtyma dziubami. Na berezie było paru odosobnionych chyżok, jakie były mieszkaniem dla oraciu. Od tych chyżok wzdłuż Dnistra dołcho nie było nijakich osel. Tam my zeszli, żeby perejty na tratwu, ale to nie była zbyta tratwa, lem samej derewianej materiał. Derewo powiązane było w jedną cilist, dost szeroko, diakuwaty czemu tratwa mała wyhidny pokład, jaki nadawał się do rozłożenia wielkiego szatra i do pomieszczenia wielkiego czesła ludy. Był już późny wieczór. Niebo było czyste. Z niedalekich moczariów czuty było żabi chir. To chir, jaki prytulną robyt rytnu zachorodu i niezależnie od woli wywodyt nas w spokojny nastrój wyklikany przez selsku tyszynu i osamotnienia. Dym spalenoj w pecu sołomy i zapach anyżu dochodził i na naszą tratwu. Heł było paru chłopiów i bab, na sredyni roztiachnene połotniane szatro, dostatnie dla ochrony od doszczowej zlywy i do pomieszczenia zapasił dla flysakiu. Na jednym kińcy tratwy horił ochen i widzieliśmy z daleka, że koło niocho siedzieli jakiesy dwie osoby. Blesk ognia kus ich oświczał. Mężczyzna w średnim wieku, z ozmuczonym lycią, pidhartał żar. Operta nedbało o nysku rampu, na pił leżaczy odpoczywała z wyhladu iszczy młoda żena. Na hołowi mała bahrianu chustku, obleczona w podolsku syniu dymku, z plecza padał i żupanek i pitrzytej owecząm wołną. Kusmy się i trapyli prototu na pełno lublaczu się paru. Do dnes dochodyli słaby, tychy treli toj żeny. Ona nie śpiewała, lem pił hołosom rozwywała urywane melodyi, nie kińczyła i zasperelywała się w inczy tony. Z daleka zdawało się kaczeczka trepcze po tychych falach, kryłamy srebrny matreple. I na chneska zakończymy. Na razie pomały, pomaleńkę się zaczęło. A do czego nas dowede, to ta nowela posmotrymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

0: poczujete teper program z archiwu Radialem FM.
1: Arkadii Alechenko, Progres Ivanovovoj Chvoroty.

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczków.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

czaradny suzaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Klem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Klem FM to twoje radio.

My złamy, uły znamy. Razem daje LMFM.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

rauce. W czasie programu tyżden do zadu Witorok besidował jem z Paulom, że zajmu się w swoim programie rauce śpiwankami, kotry dotyczat sportu. Albo ciż śpiwankami, kotry śpiwajut sportowci. No to spełniam obietnicę. Na początek znameny sportowiec, który zrobił wielką komercyjną karierę jak muzyk. Kto to taki? No najpierw posłuchajcie, co się wam wydyt, a potem będę go jeszcze więcej.

Tot program nadajemy w czasie, koli i w Polsce, i na Ukrainie, trwat Euro 2012. No, velo deciduje, że najważniejszym współczesnym sportem w tej i nelem w tej części świata jest futbol. No to zapraszam Was do wysłuchania paru śpiewanok, które były specjalnie napisane na czempionaty. Czy to świata, czy Europa. No ale zacznijmy od śpiewanki, która była przyrychtowana chronologicznie chyba najskorsze. W 50. i 60. rokach bezsprzecznie najlepszą drużyną świata w futbolu była Brazylia.

Obiecał im ci szpaulowy najty muzycznej rarytas. To znaczy, chciałbym zaprezentować muzyczny twir, w którym wystąpić cisz i będę śpiewał Michel Platini, szef UEFA. Która to organizacja jest winna ciłoho toho zamieszania, którym żyjemy przez prawie ciły miesiąc. No to posłuchajcie toho osobliwego tworu, a z jakoj nagody to ta śpiewanka była nagrana, o tym opowiem zaraz po niej.

To ta śpiewanka była napisana w 1985 roku. Tołdy, koli, właśnie Michel Platini był na samym topie. I we Francji, koli już aktor, który był też sospilnym dijaczom, stwierdził, że trzeba sztosy zrobić z bidą, z ludźmi, których nie staty na idło i na mieszkania. I rozpropagował taką akcję, która zove się do gneska Le Resto du Coeur. To sud restauracji sercia. To ta akcja była bardzo śpiszna, poperło jej bardzo hidni, najbardziej znamienitych i znaczących person z tak zwanego, nazwijmy to, show biznesu, ludy mediów telewizyjnych, prezenteriów. I w tym czasie we Francji powstała ciła masa restauracji, która zaczęła wyruczać drżawne własty w pomocy najbardziej potrzebującym, biednym ludziom. No i w tej akcji właśnie brali uczest też najznamienitszy sportowci. Co paru roków to ta akcja jest ponawlana, dołuczają do niej nowe artysty i z tych wystąpił, kiedy to śpiewają dony, może inczy ma to tu śpiewanku, ale ciż inczy, najbardziej znane hity, berą uczest inczy sportowci. Paru roków po tym, najbardziej znamenitym futbolistą, chyba nawet na świecie, był Zinedine Zidane. I w intirze śpiewał tot właśnie twir. Ale dneska już nie będziemy opuszczaty. Obiecuję toto właśnie nagranie Les Enfoirés pustyty przy inczej nachodzi. No to poprosimy teper jeszcze raz naszego sekretnego śpiewaka, znamenitego sportowca, żeby nam zaśpiewał swoją drugą śpiewanku. Kto jest tym sekretnym sportowcą, to żdu na odpowiedzi na naszej poczcie. Będzie nagroda.

0: śpiewał jeden sportowiec. Kto to taki, jak kto się znaje, to proszę napisać do nas, do radia, odpowiedź. Paru dziesiąt już roków temu, właśnie w 70-tych rokach, przecież najbardziej znamenitym futbolistą świata był jeden niewysoki Argentyńczyk. Pro niego też niektórzy nagrywali śpiewankę, tym razem Mano Negra na hołowok Santa Maradona.
1: Champion du monde de football, devenir champion du monde de football.

jednym z najbardziej znanych motywów muzycznych w historii sportu, ale i kina, był Todd. Napisany w 1981 roku do filmu wyreżyserowano go przez Hugh Hudsona pod nagłówką Rydwany Ognia. Film był oparty na prawdziwej historii dwóch angielskich biegaczy, którzy przygotowują się do olimpiady w 1924 roku. A muzykę do tego filmu napisał Vangelis.

czyszczy. Muzyczny redaktor Paulo nie zareagował na wnioska puszczaną muzyku, to muszę podzielić się z wami takim spostrzeżeniem, że nie znam, czom Shakira nie jest w naszej muzycznej baśni. Śpiewat bardzo dobry, a repertuar ciż ma nie taki beznadziejny, jakby się wydawało po niektórych jej śpiewankach. Spróbujemy jeszcze paru hymniów czempionatu świta w futbolu. Podaty może tych bardziej interesujących, no to w 2002 roku czempionat odbywał się w południowej Korei i w Japonii. Oficjalną śpiewanką czempionatu była śpiewanka Boom, śpiewana przez amerykańską śpiewaczkę Anastazję Prokotru, później jeszcze już świt kus prezabł.

1998 roku czempionat odbywał się we Francji. I to de oficjalnymi tworami muzycznymi był jeden śpiewak, który świętył tołdy triumfy, który zove się Ricky Martin, ale i nie mogło braknąć francuskiego akcentu. No to jest taki, powiedzmy, muzyczny projekt Jean-Michel Jarre i Japończyka Tetsuya Komuro.

na aktualnym czempionacie Europy jest jedna drużyna, która Lubyt, Nelem Kopaty, w pyłku, ale i w kazuwaty tak zwanej futbolowej. Teatr, kłasty się na trawi, udawaty kontuzji, nawet jak ich nie mają. To jest drużyna Italii. No to w 90 roku, kiedy czempionat odbywał się w Italii, oficjalnym hymnom, była śpiewanka Un'estate Italiana, którą śpiewali Gianna Nannini i Eduardo Benato.

inczą drużyną. Kotra bardzo dobry sobie rady na tym czempionacie Europy. Co jest paralelne do tego, że muzyka stoi na wielkiej drżawy. Bardzo dobry sobie rady w naszej muzycznej bazie jest Portugalia. To posłuchajcie, teper przynajmniej, jak Portugalczycy radzą sobie z grom na swoim narodowym instrumencie, to jest na portugalskiej gitarii. Rad Custódio Castelo, który pisze muzyku i akompaniuje Krystyni Branko.

Sud znany, wyniki niektórych meczów już w jedni czwarty finału. Jak się pokazało, beznadziejną francuską drużynę wyeliminowali Hiszpany. Jak się wkazało, do wnioski nie było jeszcze żadnego grałce poświęconego Hiszpanii. Ani muzyci żadnej z etnicznych grup, które zaznaczają swoją prysutność w Hiszpanii. Proto muszą nadrobyty. I zakla zrobimy specjalny program poświęcony Hiszpanii, dwie hiszpańskie śpiewanki.

Treba by było dati ciż jakosu niemiecku śpiewanku. Bo prynęło się, że velo besiduje, że wszystko grają, jak grają, a czempionat i tak dostaną Niemci. Proto, no to stara śpiewanka Marleny Dietrich doznate się, co powinny robić dziewczata, kole soldaty maszerują bez misto.

kto będzie czempionem zmagań Europy w futbolu tego roku, jeszcze nie znamy. Gazdowe w tej konkurencji już się nie rachują. A kto pobidy wszystkich? Ja swoje typy mam. Na koniec jeszcze paru śpiewanek, które są poświęcone temi sportu, a na sam koniec zaśpiewać jeszcze i raz nasz tajemniczy sportowiec. Ja się dneska z wami już praszczam. Zapraszam za tydzień o tej samej pory. Bohdan Gambal.